Oso grany ma sek, oko pyki biebić. Jutro ma dziana, dziana dzień, oko pieni na młodzień.

Oso grande masek, oko pepi biebik. Eukra madia nantia nantia, oko pie nia mwopie.